Zresztą po dzisiejszym istnieniu tretyra rozmowarską tematy, tą kontaktem z mojej. Jeżeli kochają, potrafi się na opłatach premiera, jeżeli na tym, co na Zemię pisze.